Gdyż hudźba zahraje, to čim lepšo so stała. Na przykład ze Christophom Mikłauszkom dzień zahrano. Abo też ze Anu Bikiniec a Oliverom Tomasom. Mandzielski maj z małym

Ja niemale lieczo, ja też zaso nimo ci mężczyny po biedlk na szestrze. A tak mierimy so jutce na prynju sobotu, kiedy był septembra, hiżo czas za miesacz

Tam wšitko nie trzeba najsna. No. Matla Krzysztof Mikłosz-Tla praje zo. So. Przewiele tyś raz do naszego szmoratka. Sutamy a mieli raczo tyś raz biesadu przespód. Pytacz susody, pęć minciną do naboszestrzecia.

Dwie mjenšiny po cywilki naši stjen. Nałožki a tradicje ma mać, gdyż chceš naš mały serbski ludzik we přichodźe dale wobstać, miła tež naša kultura z časom hić. Hebak dyrbi z časom hić. Tak w uprajenie aż akuścisz, osłyszysz nic jenoż mnie z młodymi ludźmi. Jak może so serbska kultura dalej mówić, bez toho, co so pozhubi? Runie są te temu zabiera so nitko też krótko film na videowej platformie YouTube. Woni protagonista i produkcje staj Monika Ošikova ze Serbskeho muzeja a hučnik a hučny producent Cyman Heduška. Nastał je film na dziewaničce klip Quest abo na YouTube-owym kanale Oberlausitz vorzjewene. Je to zasotekja high-end produkcja w kinowym stilu. Hižo čerasmy na dalšu tajku pokazali. Běše to film za kampanju So geht Sächsisch wo serbski narodni drasće. Wodkazy na tutej produkcji namakače na naših stronach w Sitchi. Dobranje přeje serbski rozwoz.

so hoći, so no wódce pokiju dać, dżęca pjat, kmarinirowany haring sprzyjotować, ze sneplemi, birnami, kulkami, to so hoći na dżęcniejszy pjatk po przypódniu k obiedu. Dobra, nie przyje serbski rozwoz, tu jest serbski program z Anke Lautenbachec.

takie linčinku iście sonič leżowe wożu. K tomu poskiczu wam czelatku hućby. Denis Wenzel mnie niczo nie dżerzi. Spiewa dżęca no. Józefina Wrecznerec to je towarzna ria. A? Michał, chcesz? Mój dom. Nech so vam derje stawa sedom po šestčich, abo hižo derje sonedom do auta zalieze. Meče dženca rjene džen, pjatk dženca hižo je. Ja.

0: nakładne auto?
1: A mieszała!
0: Twaria zromadnie?
2: Na naszym twarniszczu!
3: Tak, dziera je wurita.
1: Dobre ranie, Bagaro! Przyjedziesz sobą?
0: Dziera ty nechaś mieszała! My dżęca tu letwarimy!
1: Och, nakładne auto! Tyś smy hižo raz sam znisy.
3: Miniš te na mesto z wopomniščom, ki smy nedavno dotvorili.
1: Haj, to je najrejnše, a najlepše, a najperfektniše na mesto všech časov.
0: A čeho dla chceš tam nětko jeć?
1: A tyš pomyslu jenož na krásny, zelený traunik pod líp.
3: A rune bučiki.
0: Smy so vopravdje pracovali.
3: Dere, dere, pojte. Vobdživajme išče raz perfektny traunik. Predahač liščo na njem pada.

0: Što je tole?
1: O, lute brune hoki na našim perfektnym trawniku.
2: To być nie może.
0: To bie knoczik.
2: Ladaj ty tola, kajki to wupada.
1: Smy se tajku procu brali, a nitko.
0: Knoczik ničo za to nie może.
2: No, poskaj raz. Što da ma tu pytać?
0: No, won tu pod namjestom bydli. A no, haj trude ze zemje vuli.

Dobra, ranje przyjemy słuchwu. Ach, daj krasny tytuł. Ralf, bumi bozi, daj mi twoje haj. Veronika Smolic, wostaj mnie. A si z nami zaspiewaj Julius Paszczak.

sač mjeńčinu posedemich. Runje nětko ve septembru je tomu 25 let, zo serbski televizijny magazin Wulatko Wuseba přichodne budže jutře so pokazać. Što si myslíče? Keko moderátoru abo moderátorku je hižo po Wusebanju vedło, abo keko přinožkou bu produkowane, abo štú je najhuštišo byl studijny hosć? Tuta dalše prašenja su zestajene ve kvisu vo Wulatku. Hač to džencnišeho připodnja 12. Z tej wun pola nas online. Wiacori su jun hižo wuspytali mieszczymi, kiż so na kwisu wobdzila, a jun zapodadza. Pulosujemy jutce na szczeloku wodzienie po MDR-skim domie we Drjeżdżanach, a to za cywu swójbu. Gdyż możecie si potom MDR Sachsenspiegel, Niemskie rozwosowe studio a rumnosće wobladać, tyż tam, gdzieś so wulatko produkuje, chcedza was wodzić. No a to z wami potom se wiezo termin dorečime, gdy so wam do waszeje protyczki chodzi tuż kwisujcie sobu, dżewo 5 a 20 let wulatko.

Donitko, nowy zakład za start nazymskeho semestra w szuli za dolnoserbsku rzec a kulturu. Wódźmica je nastała na zakładzie honioserbsko udacza a mieri so na komunikaciju we wszednym dniu. Ze sprzyruczku może so zajmcy na płowania za certyfikat a jeden z romadnego europejskiego referencnego ramika przygotować, a na przedajn sukni mjezdu im we kulturnej informacji lotka. We Kotschebusu. Dziewięć minut do napoła się.

Hečmenčinu do napo, wosemyšje, nałožki a tradicje wam mać, gdyż chce nasz mały samski ludzik przychodzi dalej obstać, miła też nasza kultura z czasom hić, chyba gdyby z czasom hić. Tak w uprajenia szak huscisz o swyszisz nic jenoż mnie z młodymi ludźmi. Jak może so samska kultura dalej wówić, bez toho zoso pozubi? Runie z tutaj temu zabiera so nitko też krótko film na videowej platformie YouTube, wo ne protagonistaj produkcije staj Monika Ošikova ze Serbskeho muzeja a hučmnik a hučmy producent Szymon Heduška. Nastał je film na dziewarničce, a kotrž bu na YouTubeovem kanalu Oberlausitz wozjewien. Je to tajkja high-end produkcija w kinovym stilu. Hižo čeraz sme na dalšu tajku pokazali, běže to film za kampanju So geht Sächsisch wo serbskej narodi drasče. Wodkazy na tute produkcije nam

8 minut po na pół 8 je stare smorze, nie nic stare, ale cyle czerstwe. Miłe wiedro wabi won do lesa, nic jeno już was, ale tejż ryby. Smorzowy czas, co zapocznie snano tejż do słodnie polnoje kunst tydzenia. Music

0: Dwie mjeńšenje jeszcze potom jedzcy bydlki na wosom. To chcemy poladać nas, libon biskupski jubilej w Drežanach. Drežansko-mišenski biskup Heinrich Timmer Evers swieči jutrze sobotu slibony jubilej swojej biskupskeje swiecizny. Swiedźenske kemše su do podnia na po 10, wodajcie na po 11. W Drežanach tam w katedrali, a wszyscy su lubie tam przeproszeni. Drewcy swiecza wiesny swiedzień pod hesłom zromadnie swiecić kulturu dożywić. To was jutrze wutrobnie na swiedzieńsku wuku przeproszuję. Wierzki są od 2 maj w ubiedzowanie wohoniowych woboru, kulturny program, a prezentacja Rezbaria. A praszycie so tam też za Günterom Wenkom, z kim możecie z nim tam też serbscy biesadować. Też w Lubosciu smycie się na wiosny swiedzień dojeć jutrze a niedzielu. Jutrze zmienia przelatku starej ratarskiej techniki od do południa 1:00, a potem wieczo 6:00 wubiedzowanie hozdziku, co zamoże tak spieszne, kiedyż można hozdzie do drewa zabić. A potem poladamy też dżęsa, to chce czasy kulturnicy a druzy zastupierają instytucją, miesobu swoje nazonienia wumienić od popudnia 2 maj w kulturnej fabryce, to je we Wojerecach, a to je tam we Wobwuku, w osobitego kulturnego dnia pod hesłom Kak chodzite so serbska rycz a kultura żywie dale spostrytkować. W kufa dżęsa od poszypunia 2 maj hać do wieczora 7:00, a jutrze pądzę tam dalej cały dzień z dziewamniczkami, a też z osobitym programem.
1: Przeciągnę się ręka, ja się dowierzę, ja są mierza.

0: Just a change no pause me.
1: Policias G.
2: BW Wodze kontrolowachu zastonicy sredowiczo 44-letno szoföra za kotrym się żodliszy czas pytaja, dokaż nie możesz wun zumu zapłacić, kotru się Niemc dłużny dojzechu jeho dojazdwa. W nocy na czeroszy czwórtk bychu nieznaczy na 4 na brakowaniszczu Rödertal wiacere plany nakładnych autów obszkodzili, so bychu zatem ladacz muli, što LKW takle transportuja, a z jedno nakładne auta pokradnychu potom co paletu bunia co kofia. Kelko szkody je cyku nastało nie jeszcze jasne. Na wonkonej lauske tu we mieście dojnże sredu popołudniu kwopkadnemu niezbożu je na 21-letna wodzaka Audija chceše nalewo odpoczyć, przy czymś ju jedne naprzeczo przyjeduce auto też nimo puści. Wodzady pak przysmali kolesowa a prasne do auta żony. Na zbożo so je na szlochce zrani wiec na szkoda 2000 euro, czyli czacicieletne kolesowa steješe pod wliwom drogu jeho zachus sobu do koronie zobychuje mu krewo to zali. Sredu do podnia napadnie zastonikam na A4 Baladrežan BMW, kiż bije kajż z Westczychu w nocy na wutoru w Porensko-Pfalce pokradnene, jako chce ho szofera zadżerzeć, stupit tu na pun, a smaleše nas mia zorelc dale, na Porsiowskej hore šmurne so von auta z Litauskeje, a pola Wospoka wopuści von potom autodrohu, policja nedom za nim, nedaloko Wospoka zjedże BMW do slepeje hasy, przełama put, a skończnie zasta na łuce, policja zamu polsko szofera, kiż steješe pod wliwom drogu zajecz, szkoda na BMW-u 15.000 euro, a szkoda na policajskim w uczyni 1500 euro.

0: rozlada.
1: Es na nos čase teši, že serbske kulturne časopis raz do ruki zali. Tam však namakač tuž do stavi z niskih popularno-vědomostnych přinožkov, portreje, básne serbskih lyrikarjů a tak dále, a tak dále. A najaktuálnejší rozhľad pyši, tun kruč, jeden obraz Marie Ošiky. Ve Voklicach bydlace mola a grafikarje v učopančicach kukuje, hižo jako dječo a modosne, běše Ošika svoje veselowe zabiery ze smolowaniem a rysowaniem namakał, a tuż rozsudzi się potem pożyszo tej za studii uczestwa mestrujem z przedmetom w umiłskie kupanie, a przyzamknie potem też pożyszo na Drežanskiej Technickiej Uniwersycie daleko studii w umiłstwa. Serbska domizna je za w umiłca w obstajne żurwo inspiracje w użyjskie krajiny s a miasta na dęże szwejo twoba hunie tak z wyobraznienie każ serbskie nauki. Łożki, żony narodnych trastach a portreje. Potajkim. Tutun jeden jeho obraz byši aktualne čisło rozlada, a cele zady na poslednje wobelce tam też jeszcze jeden dalszy obraz namakacze.
0: Mój rozlady jeszcze we wobelce. Tutun potom dżęca w oczyniu, a też listuju. Utromny Jack Blanka za przeproszenie. Do czytania. Wosominczynu do napodziewyczyś.

0: Nakładne auto.
1: A mieszała.
0: Twaria zromadnie.
2: Na naszym twarniszczu.
3: Tak. Dziera je wurita.
1: Dobre radnie, Pagaro. Przyjedziesz sobą?
0: Dziera, ty nie chasz mieszała. My dzieńca tule twarimy.
1: Och, nakładne auto. Tyś sme hižo raz sam znisli.
3: Miniš te na mesto s vopolniščom, ki sme nedavno dotvorili.
1: Haj, to je najrejnše a najlepše a najperfektniše na mesto všech časov.
0: A čehodla chceš tam nietko jeć?
1: A tyš pomyslu jenož na krásne zelene traunik pod lípou.
3: A rune pučiki.
0: Sme so vopravdje pracovali.
3: Dere, dere, pojte. Vobdživajme išče raz perfektne travnik. Predahač liščo na njem pada.

0: Na podźiwječe.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Blanka Funcyna.
2: Zarjadowanie wo wielku z praszeniom, jak ma so z nim przychodzie w obkadzecz, je czarowieczo koczynie sylne dyskusje wuwabiło. Zakski ma so szak zakoń zmienić. Na czysku CDU, SPD a BSWSD so ma wielk status regularnego dziwego zwierzęcia dostać. Na dyskusji wobczyli so też zakski statny minister za wobswiet a ratarstwo Georg Ludwig von Breitenbuch. Zapisane są do naciska zakonia międzydrojim nowe prawidła za wielki management, fleksibilniejsze hojntwarskie czasy a nowe zarównanie za szkody przez wielki. Na zarejadowaniu żadachu się hajnicy przede wszystkim spieszniejsze rozsudy a krótsze pucze, gdyż je wielk w użytne zwierzęta torhał. Letuše žnie medu sú za čvonu serbske pčulnice z vulko džela zakončene, kajž zdželi předsedka Katrin Matkec spíšovone regionálne jara rozdžilne. Andreja Kišce nazna drobnostčemi.
3: Mies druhým nemožachu pčuvarjo z Krušic, Pančic Kukova a Ralbic lica viele lipového medu žnieč, dokéž nebe tuta dosť kčiva. Dla toho je poskytk ryze lipového medu šelakých pčuvarjov lica snadnejší. Serbsku pčulnicu zabiera tež azijacki šeršin, kotry so spíšne rozmnoža a kýž môže cywe ľudy pčulku zničiť. Dotal je zakske jeden taký pád znaty. Tu iš tež serbsi pčuvarjo na to dživaja, hač jeho našich končinách neuladaja.
2: Za pčuvarjo je netko čas do zemských dživov pšenč, k čemu sluša picovanie a zastaranie s medikamentami přečivo varu a prostočam. Serbska kultura steje dźensa srjedźišćo mjezsobneje wuměny Wojerecach. Pod hesłom Serbski puls setkaja so zastupjerjo kulturnych a kubłanskich zarjadnišćow a wuměłcy ze Sakskeje a Braniborskeje. Kulturnej fabrice chcedźa wotem wuradźować, kak móha so serbska rěč a kultura sposrědkować a kak je móžno tradiciju a modernu ze sobu zjazać. Tutem zwisku przedstaja projekty, digitalne formaty a nowe idee za młodych ludzi. Medioatura studia Liszka ze Smerdżacie je soczera różeńczy zakończyła. 200 zajmców je se minęny maj tydzenomaj na czterech stacjach medie odkryło, a so wuspytało mnie z drugim z podcastami. Kajž zdželi mediju pedagoga Štefan Gedek su z rezonancu vjacač spokojom. Předovšim v generaciji nad 60 letnih je so poskytk jara dere přivzal. Oni prošachu vo pomoc se šmuratkom, laptopom a dalšimi techniskimi nastrojemi. Přichodnih tydženjach projekt mediju je ture vuhodnoča a vo možnym pokročovanju rozmysluja. Kraj Braniborska spošči znova krajne myto za angažement vo serbsku rěč. Piaty raz chce přepodać myto Miny Witkojc jednotlivý v osobě, towarstwu abo instituciji, kiež so za nałožovanie, wužívanie a dále vůviče delnoserbskej rěče zasadžuje. Kajž spolnomocnene Braniborske je za serbske naležnosće Tobias Dyno informuje, chce Braniborska z mytom vuvedomić, co z tej serbska rieč a kultura centralnej w obstatkaj vužijskej identity a domizny. Myto je dotirowane z 2500 eurami. Hač do konc oktobra moža so namiety Braniborskemu ministerstvu za vedomost, sledženje a kulturu zapodać. A to běchu naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: No a je svonco dreje nevůle dáme, znamenče nic přehusto, ale nimo toho budže, abo neladejo na to, budže dosť miły džen dženca. Dženca zmejme takhle temperatury maximálne hač k 5-26 stopňam. Vod připodňa potom vyšo přibíra.
0: Dobrý je zvô, donímale jižo do podňa, na počasoničo nehači.
1: Serbský rozvoz.

Rodźina Čiskučanka Ingrid Rakec Nepak Šitko zwotowana spiła mięczynu pod cywiliki na dźewieć, kak chodzi tej so serbska rycz a kultura żywie dale sposrytkować. To je hesło dżęca we Wojerycach. A kak może Hornio Adelnio Serbia hiszcze lepiej romadze dziewać, o tym możecie dżęca we dialogu wiezo dyskutować. W Woryczach, w tamniejszej KUFA, kulturnej fabryce. Od poszipunia dwiema jechać do wieczora, siedmych w utrobnie zczeproszeni, a jutrze pędzie tam mobilnie dale menujcy z całym dniom dziewaniczką a programom też z kulturnymi programami ze serbskim spiewom. Café Olé nie ryka się jeno już przed tydzieniem tu w mieście, ale ryka dżęca wieczor też na po 8 w Wulkim Szunowie, a to w tamniejszej tkalskiej szuli. Ze zabawnymi melodijami 19. a zażnego 20. listotka uwiedziewa serbska komona Filharmonia na posibite festival mienujce, no jako bychcie byli we Sevilli, we Barcelonie albo we Parizu, po takim tam dostaniecie więcej kwalczyków, serenady, polki, operety, to wszystko dżęca we Wulkim Szunowie, w tamniejszej tkalskiej szuli, tak możecie się tamniejsze domskie też jeszcze raz obladać. No chodzi są z NDR-skiego czasu, bo sobie też trenia dojśli nam domoj. Slibowny biskupski jubilej w Drzeżdżanach, tu świeci biskup Heinrich Timmer Evers, jutrze sobotu slibowny jubilej swoje biskupskie świecizny. Kemše su na pojednačech v Drzeżdżanskej katedrali na nju sušice przeproszeni. Dojeczcie si tola raz tyś na wiesny swiedzin do drewcu zromadnie swiecić, kulturu dożywić, ryka jutrze, albo też we Lubosciu. Tam maja też jutrze a niedzielu wiesny swiedzin, a jutrze zmię tam na przykład przelatku starje ratarskie techniki od do południa jednaczych. A to si zważu rzec, to niekotrycho szkuli też wabi si wobladać we Lubosciu. Cimienczyny pod cybil Ginaczewicz, dobranie przyje serbski rozwoz, Helena Hiduszkiec spiła zupienny spiół.

Po 12 letach spuścił serbska farka Jadwiga Malinkowa swoją wesadu weslepem. Co to weznamienio za to serbskie regionie w otomcu, co z niej żyńca pierdasz? Co daje popsiom szo serbskiego w Hrszebuzu? No, wiele to pokaże nowy imidżowy film, ako ja wednę ta wylocy widzisz, a co jo widzisz, to wam gronimy net. Co jo cytasz w aktualnym życiecym czasniku pomie, wam takie przerażujemy, a nie o pytajemstwo, co końc życzenia se zase szakę lonujo przedeześ, a sobie oglidasz, a my dajemy przegląd, ako przecy. Ako kuste drugi tyżyn słyszysz o nasze mamino rycne wejcanarie. W tej serii nasza serska ryc, a nasza muzyka tyżynia ma cynić z indigenymi żeńskimi a żółciami wiecie swieści se prydny raz ten miasto narodny żeń indigenych żeńskich. A myśmy żeńca za to we indyjskiej. Jo, gluku życzenia, a szakę dalsze nowości mam we planie, a jo, wielkim rynie, aż do pedla.

0: Žižik Radio. Ojo waš, Žižek Sebastro.
1: Zarskiego programa. Jo. Lube Žiži, kto ved was jo miastem ve šuli, a kto se jaseli, až mža přiduce leto skojencne do šule, ten predne cas ve šuli, to jo neco vesebnego, nicke?

0: Witaj do šule. Witaj wuknik do šule. Przygotuj na wódzbuse. Wocakuje tebje njet. Wiecze a tek zajmny swiet. Bużoš, cytaš pismiki, poznaš šikne licniki. Zesnaš svoju domoniu, wuknuš rece chemiju. Pupki, klocki, koniki, deje wostas zješoni. Trebaš zešok, wolonik, wielek niklo, pieronik.
1: Ja zu teke do šule hojdzić.

0: Balon.
1: Nie są balon, ja tak nic. Miro Jarosz to był, to ja jeden słowakski muzyka, kiedyś tam im. Legin znate za jego moderną dzisiejszą muzyką. Tylko niestrzo wiecie byli w Lodze, w serskim kulturn, w serskiej kulturnej informacji, w serskim domie, w Choszobozu. No ja, ja daję wam przycynu tam zasi raz iż. Coraz su tam prezentirowali imedżowy film, co daje serskiego we mieście. Ten film nie pokazuje jano serskie tradicje a drastwo. W sreżiszu stoje luża a instytucje, któreż serską kulturu podpierają. Lodka jo inicjowała ten film, penize za film, jo dała założba za serski lud, Milina Štokova, groni až venikšie, aby gestši ve Chašobuzu vyžili, kak viele serskego mežo v mieste namakáš.
2: Lotka jo už dvojkoletnú tú ideu miela, až my chceme neco za turista a také za Serbu neco vo Serbách pokazáš. A v Leže z Tyri Advážaša sme skoncne ten projekt zachopili a na koncu máme redný film v Nimske, v Polske a také v Engelske rece o Serbách v Prošobusu.
1: Ja, film 3 aus 7 a pičko vici minuto. Autor vidia jo Bernd Koritz, wenn groni až jomu neo laško bylo, v tom krotkem casu tu bogatosť serskie kultúre pokazáš.
3: Es ist eigentlich nicht möglich, weil die Stadt noch viel mehr bietet. Der Film ist als Touristeninfo angelegt und wir mussten das so komprimieren, dass wir einerseits die Breite zeigen des sorbischen Lebens in der Stadt, aber auf der anderen Seite den Film nicht zu lang machen, weil der läuft hier unten in der Lotka und die Touristen, für sie ist es nur eine Info, die wollen gar nicht so tief einsteigen.
1: Na toga možo se ponešti staš, also čo teke napnite, den Film co dajo serskiego ve mieste, mogu sebe luže ogledaš vednenta ve Lotze, ve serskim domje, a teke ve internesche.

0: Wenaja statkowała 12 lat jako serbska fararka w Slepjanskej Wesaże. Jadwiga Malinkowa spuściła koniec novembra swoją wesadu, aby się przyobrosiła drugim nadawkam, a co bużo nento ze Slepjanskiego wesadu, wesypnie z tym serbskim we Wesaże, a które plany ma fararka nento we przychodzie, w tym co jasnej opiedać, nent przy telefonie. Dobry dzień, fararka Malinkowa.
1: Na dobry dzień.
0: Ja, po 12 latach spuściła się dom, a wjazd są te tasze już spakowane?
1: Nie, ja połne dziełam, a dobił nitko najprze jeszcze wiele, wiele gęmszu swiecić, wiele ksizno, jeszcze niebieżane chwile, ale haj, wynazymy, dobimy potem nasze kisty tu pakować.
0: Ja wiem, jako fararka, wiesz, że takie Jana Żurka, jednego fararja, że sobie więcej stacji w waszym żywieniu już mieli, ale nie to weto czochu, jako by spuścili do Muniu.
1: Za mnie jest Slepjanska Wosada. W oprawdzie co ze zdomizną stała. A je cyle zajmowe, slepo je ta mistność, gdzie sym najdlije w żywieniu żywa była, mianowicie 12 lat. Jeszcze żynie w żywieniu nie sym tak długo na jednym mistnie była. A w oprawdzie serbska hola je też dziel mojej identity, a je też za mnie domizna.
0: Co zjesz osobu, wet te domizny nento?
1: Na najprze raz bych w Lidzu cyle wiele w jahodach, a sym jeszcze raz wiele marmeladu nawariła. To mamy we mieście jeszcze dość. Ale nie, rozmówię za wiele dopomnienku. A wiele serbskiego też sym jara dziakona, że muszę jeszcze raz tu tylko holandzkich Serbów zeznać. Drasty noszorki, a sym tu jednore krasne dożywienia miła, kiś wozmu we wutrobe tyś sobu.
0: Wiesz, co se przecy zasażili za to, aż ma ta serbska rec, a wesepnie slepjanska rec, we wesaże swoje miestno. Co se myslisz, o jose to wam zglucyło?
1: Ja se myslu, we poslednich 12 latach jest o tola we widomju niż to zmieniło. To ryka, zo to samo zrozumliwe tomu słysza. A tyś zaso wista hordosć na to, że my tu wosybito mamy. Żeż nie Hornia Łużica, żeż jest nie Delnia Łużica, ale żeż jest wosybę slepjanskie. A ja z myślą, że my w oprawdzie po wiele kroku dalej przyszli, ale wizo musisz przed co jeszcze wiac skutkować, a też wizo jeszcze na tym dalej żyłać.
0: A nie to przeszanie, co ga pan buża z tym, ja jednak nie to gronić diabstwom, ale z tym żyłom, jako wyszczo nie to ho, ja ukpali, co buża z tym farskim miestem, jako prijedna, a co wie pan z tym serskim we cerkwi?
1: Hej, to jest za so cyle normalne, najprede raz budzie tutaj farskie miestno wakantne, a pyta so nua faraka, abo nua fara, to budziemy cipni być, tu budzie so tu przyzjewić, a to je najprve raz te farske dživo, a te serbske, no punže na kujže pa tale, dokelč ja smiju potom vjac kvile za nadregionalne serbske dživo, dokelč vostanu faraka v naši krajni cirkvi, a smiju pomistna za nadregionalne serbske dživo, a to v Slepjanski kunčine, ale tiš v Vojarovski. A ja so tiš jara veselu, so mužu nitko potom jako spolnomocnena za serbske naližnošče, tiš v Delni Vužice potom vjac podpirač, pretož to nije možno, tiš maš vulke farske mistno, kaj štu v Slepom. A to odla ja so veselu, so mužu za serbske dživo vjac vodklitu snano išče v skutkovač.
0: Wyszygnie się do budyżyna, a nie mini się, a się to czeka przez dystansu już komplikowane to ukpasz.
1: Nie, to ja się nie myślę. Przez to, że moja domizna jest w Łużica, mam szudziom dobre styki, chodź do Srednie, albo Delnie, albo Horny w Łużice, a za mnie jest w Łużica cyłk. Ja budu wiele popuczu, a to jest też dery tak. Jestem to poprzednio pozytywna.
0: Bużo się nadalej pan nam się zwiesić kusz tu nieżelu, albo obszał i dłonie?
1: Ja mam pomysł na za serbskie należności, a pomysł na budu skutkować w wojarowskiej koruni jako faraka a dusze pastorka. A to ryka, haj, mój dziły profil co zmieni, a zawiesz, czy nie budu jadz kuźdu nieżelu kemsze, ale wizo w budu bezuje wužice, diž dwurečne kemše a serbske kemše dale svečić.
0: To groni Faraka Jadwiga Malinkova, ještě mogu gronić ze Slepigo. Jo, pončecem vam wiele uspecha, wesela při tych nowych nadakov, ako tam přijdu a žecem, jo, redne žen, učapne žek za to rozkrona.
1: Wutrobne džak a božeme.

Wy na płaszczy jako najusze serskie myto bramborskie, myto miny Witkojc, jo zase upisane, a to nowy jo wednęta męża pedla towaristwo a instytucjo kuszta, jednotliwa wesoba narazisz nikogo, ako by sobie zasłużył znasz to myto. To, że jeszcze aż do 1.30 oktobra a pisasz mężaszowy list do Potsdama na wiadomnostne ministerstwo, albo te gmielku, wiecie, k tomu słyszysz o nieżelu. Jo, o nieprej słyszymy serską literatku naszą minowe słowie, to są jej erfurtskie wspomnienia we wersji Jakuba Grula.

jo noc, a po popłochu šišina w šuži. Ja posłucham žensku, to ze spania zbuži, se daloko, grimoco.

0: Ten drugi tydźeń we šuli, w nowym šulskim leše, mają uknica ukniki za sobą. Neskery nie są oni jeszcze tak wiele šeških kontrolów pisali, ale se pomowem zase nuć przyšli na zajemnych projektach se obžilili, abo samo ten jadn, abo drugi rydu niski ulicy nili. Znaš so serštinarki a serštinarje tege nowe udaše pomienia, južo do rukovu dostali a z nim živali, co obšimio nejnoše serski časopis za žiši, to nam koni njento redaktorka pomienia Katarzyna Fidekova.
1: Ako w każdym czasopisu namakają żółcia agelcy laszkę, a takie dość ciężkie zwucowania, klaszkim słysza na przykład opisanie szulskich wieców, które pakują uknice a ukniki każdy dzień do swojego naksiebiatnika, takie memory gra się jo oblubowane wesebnie pla młodszych dzisi, jo a sieszczejsze wokable ustupują cesto w artikelach, tak mogą takie starsze dzisi a młodostne zawieście to jedno albo drugie nowe słowo z pomocą słownicką psi nauknuć. Doperucy ją takie cytaś a sobie wedsłuchać z pomocą QR-kodu, krotkę trzojenie z titelom Zgubiony kluc, a baseń z titelom Ziom nakupołat. A peczmarnuścu iści aż dajo w septemberskim udasiu niekotare rozprzały w weserskich zarydołaniach, ako suse do prozninu przewiadli, na przykład w balokoparskim turnierie na gerach, a w stajaniu majskiego boma we Wietoszowie.
0: Na obswietlonych szczaszkach jo titel komikowej serii wed umiocogi Sigiko w aktualnym udasiu mogu cytać dziś jeden 12. a sledny żil tej serii. Ja to pszałuję?
1: Jo, dokładnie tak. A net na drugim boku namakają zisi informacje k tomu, jak mogą weni dobyć shikishi. To jo jadna tradycjonalna japańska umiełska delka, ketarusz jo kresliła autorka komika ekstra za cytarki a cytarią płomienia. Ach, toż dokładnie cyta sredny ziel komika w septemberskim czasopisu, myżo zawieście na przaszanie wete gronić. Płomie redakcja ma trzy takie rydne delki, a we trzyknych zisi kęż pszałje we te groniju, ci wesoby na końcu ulosują. Toś cakam nięto na mailki aż do końca miaseca.
0: No, pan uprosił się do najnowszego płomienia peklidnuś, a cytaś miasę drugim komik, a to sme skończyli wet redaktorki czasopisa Katarzyny Fidikowej. Uczobny żyjek! A to jest Krystyn Muszter.

0: Jo, a nenta opytajša vašo pratejo Larisa Kabescholz ma pokazki za koniec tyženja.
1: Servus. Tak ten koniec tyženja daje wiele zajemnych zarejdowanjo w Łužycy. Jano musisz o nieco upytać. Już pięt kmarze myślność, nieco zajemnego dożywisz, a przy tom tak waszu wiedu w powieści obnowisz. To burzo w Belkowach przy żywadle przy czuzy. W obcas jadnogorzyńskiego cołnowania zgeniosza szykno w Nikusa, Błotnika a Przespodnicu. A takie pożywadle stoi dobre rozwiaselnienie na programie. W to stara się kubka Kula Bula z live muzyku a reju. Każ z czogwodne po rejowaniu, możesz o buffet wed grilla pożywasz. Wydjeźdź z cołną jo zega 6, napo 7, albo zega 7 przy zelenym rożku w Berkowach. Tikety dostaniesz pod 035 603 617798. Pietk masz jeszcze drugą szansę za ubierne rozwiaselenie. Za to musisz do Chorzybuza, do przyjemnego koncerta towarzystwa Jazz Forum e.V. Muzykalski duo Ledazo, to stej spiwarka Lena Hauptmanoitz a gitarist Dan Baron, co te obguzlowasz przysłucharje ze żanrami jazz, pop a chanson a z brazylskiej muzyku. Podla muzyki jo teke kino na programie, film History of Sound na wielkim płachsze. Ten pyszny kulturny wiatr zachopił się zega 7. Tikety płaszczy 15 euro, z poniżeniem 12 euro a 50 cent. W sobotu mam wiele idei za zajemny koniec tygodnia. W Debsku jo wielki kokot. Retaje a żołcza umarszują na poczych przy pomniku do smiera zwierzynistrza. Potem jo już czas za ubeżowanie w tytuł krala. Za całą familię ja nieco przypadła. W południu może Rzeszycy rejowańska kubka serbskie reja pokazać. Wiatrza może hyszczywece rejowanie na zwierzynistrzu za 3 euro zastup. Hyszczywece kultury może całą sobotu w Werjecach. Kulturna fabryka ugotuje event Subsorb Krotko a Swotko. Wetziger Jasseschich wird Zakajowas pyschne Programm a srejisch Schubschaschanje zojo serbska kultura. Wettegrono pödaju na pschikwat nekotare Workshoppe k serbskej drastbje, serbski wiki z umjostwom a drastwu, krotkofilme a diskusje. Pschipetla stej miase drugim umjocowka Kristina Grecova a filmaka Gret Lemkova. Musikaliski wiersch na powese mich jo koncert musikaliskej kubki Kula Bula. Potom sleduje koniec z piwaniem aż do północ. Zastup jo darmo. W Janczojcach jo muzejowa noc. A to groni w zega 50 aż do zega 90 wiatrzo, możesz w serbsko-nimskim domowniskim muzeju Stare Rucnikarsko live dożywić. Predny dybk na programie jo koncert w cerkwi zega 50. Drugie wierszki są wesebna przegledka mody, kory a dujerska muzyka z Janscholz. Każd, co się dożywisz muzejowa noc, takie możesz to deszna. W ramiku Łużyskiej Muzejowej Nocy ugotują domoniski muzej Irski Wiatrzo z trio Pabala Pab. Zariadowanie jo w ciga 60 aż do ciga 90 wiatrzo. Zastup płaci 200 euro. Tak nie żulu, jo ogled w deśnie dobra idejka. Zega Czech wytworzył w Domonijskim Muzeju nowa ustajenca, ale z nowa papy, szykno jano papa, Gregor Klim przeważył na akordionie. Szykno informacje teke namakajosza w internecie pod rbb-sorben.de.
0: No, pogledamy lec puszo teke wiedro, za szykno te przedezysza.
2: Wiedro.
0: Tak, šopo ako peri. Pšipovižone žinca nevodujo 620 gradov, groni vjetrova pšipoviž za pezne vetpudnjo, ali teke mecne več bužo a deštova fronta jo južo duce a dojšpijo vet drugega vjacora v Užicu. Teke pogrimjo možne až do noce možo se padaš. Viče dla toga čoho zimnej bužo nekak 20 gradov. To podnja bužo svinsne, za vetpudnja jo dalšne dešč pšipovižone a neželu bužo zase suho. Oh.

0: Učapne, že Günter Schwintek za tošten redne šlaga a se vjetike na novu dobu. Verreže naša saska rec zabira se Maria Elikoska Winklerova žinca ze Gubu. Kake redne gronka aba obrote ze svojom Guba zna jošo vy? Zavisče mi, že šo žinca nieco novego svišaš serske vesanarje. Ako pejedajú serski vetmaj mavego su autorce přitom k pomoci.
1: We oblicu ma kóždy wecy, nos a gubu.
2: Guba to jo blaba.
1: To jo pen blabata guba.
2: Blaba, no jo blabata guba.
1: Wszakie ludzie są mielcate, drugie zas blabate.
2: Te nam, że to gubu żarzasz, tam bluz co blabri. To mu żota rec, wet gubu, jo, ten może pedasz, taka inak taj leja kastni.
3: Garszwan, wile pejeda, pan ta guba jo może wyrzeczek do wiacorek.
4: No ja, ten nam, że tu gubu żarzysz.
2: To się tak wyle ulicy już, a ludziom nadgają.
1: Ta guba jomu, abo jej jan tak żo. Ale czasy masz tego pijedania, blandrynia dość.
3: Gaż nicht wiele pejada, pen se myslim, to mu muszę tu gubu zatkać.
1: Pen możesz takiemu ludziu jano przyrazić. Mielc guba, pen sy luba. Ale kóždy pejeda ga tyke na svej part, tak ako jo jomu guba narosła.
3: Ten tak pejeda, kak jak guba narosła.
4: Jo, ten pejeda tak, jomu jo ta guba narosła.
1: Ten ma nimsku gubu.
2: Nimsku gubu, bo ten nam, że nie saskie pejeda, ten pejeda nimskie.
3: To ga pen takie ludzie dają, ak nie pejedaje serskie, pen ten ma nimsku gubu.
1: Tak pak tyke gronie, gaż jaden meżo derje nimski pejedaś. Ten ma nimsku gubu. Gronsio garaz, ścio casy tyke mocne, ja som. A wieścio co pęcy nim?
3: Zewam. Gaż mocne pę zewasz. Gaż jaden zewa, pen ten tu gubu rozdaja.
4: Rozdaju gubu, jo.
2: Pęcy mocny, pę ta guba se rozdaja.
1: Jo, ja zewam, a przy zewaniu rozdajam gubu. Ale zawieście ziarżym priezy guby ruku, nicka? Ale gubu rozdaja tyki jaden luś, a kceło jano pijeda ase wielica, a za tym nic nie sztycy. Mogi luś ziarży wet sybie samego kradu wiele. Rączkesz za tym nie sztycy psiecy i wiele wierności.
3: Gaż nie chce myśli, wenio ten gospoda, pen ma wen nadut gubu.
1: Wen se bachta. Se wielica a nadua. To jo taka naduta guba.
0: No jo, ale ktoś jo przystojny a przyjaźny, ten nie rozdaja gubu przykuś tego śpianicka. Wyrazie nasza serska rycja se Maria Likowska-Winklerowa zabierała żynca z gubu.

0: Na nasz niedzielski program radio, co my jeszcze pokazać, tam słyszymy wet gerno serbskiego projekta Domoj. Diana Szecowa, nasza niedzielska moderatorka w jej świecie.
1: Podobnie naszemu dolnoserskiemu Zorja-projektoju uknio pla domoj rono drugi lietnik obszerniku gornoserskich riec.
2: Ja woknu serbsko, dokaż mój muż je serb, mój ci czyci też. A ja tu ryczyć serbsko za moje swojba, za moje czeczy.
1: Žasež luži maju tam letosa a vrni su ten tyžen srjodu svišili povojcu svojogo ucabnego lieta. Julia Hrišina jo z mikrofonom podlapova. A nic jano v gornej Łužice mogu derje svišiš? Ten konc tyženja sviši smogorju svoj vesny jubilej. A při tegož pje gledame do staviznos a do našogo rozkvosovego archiva.
3: W liście 1807 a 1906 jo woda samo trzy raz te łuki a pola do jadnučkiego Wilickiego jazoriścia przemieniła.
1: Z czasu przed 60 letami mamy obszerną rozprawę wet Erycha Wojta. Boże słowo nie bużo fielowasz, aktualne powieści, a my gratulujemy nieżelu naszym narodninarkam a narodninariam tyżdzienia. A na zachopienku smy zase przy naszej radiowej familii. Budyśowe pożywają wspominania na rytny dowolowy czas. Po takim, jo za kusztego nieco podla, ja by se wjaseliwa gaby zaszaltowali. Nieżelu wecega jadnastych ustrzywaju gornosarskie kolegi z Budyśina, a na pojadnok som ja za was hove studiu w Choszebosu.

0: Łužycenja.
1: Karin Krawcowa, jožinca naša borstakowa gele, wena byli rownem a jej gratulirio wetučabe, jej towaristwo nie byli stwór, a dasze z mnie uspiesznie riedne nowe żywinske lito, wesenio pszelcy strowa a przyjmece, a wesenio swojemu towaristwu zwierna. Swieszczo diarje.

Naša muzika tyženja stoji ten raz na mjenju Mjazynarodnego dnia indigenych žinskich a žočo sveta. Žinca pelkledňome do Indiskeje, tam je wiele indigenych luži živych, jim se kroni Adivasi. Veni nesu jad narod, ale jim přisłyša wiele ludu a rodu. Ich krajnišćo je obkrozone přez velike projekte, tva gasinskih nasypov a udobywanje zemskich pekwa do vodio cesto ugnate a su nuskane se uparaš do miesto, žasiš milionu adivasi bydli miastem ve slums indijskih metropolo a za ich interese a přešivo znicujúcim velikim projektam angažiruju se organizacije a jednotlive luže. K nim sluša znata indijska spisovašelka Arundhati Roy. Vena jo se teke zasažovala za to, aby indigene mogli wystać we swojej domuni przy ryce Narmada. Na końcu su tam museli zjasę sztouzenty familie spuścić swój kraj a swoją gelu dla gasenskiego nasypa. Muzyka tych Adivasi ożynca żyje bogate je indyjskie kulturne krajiny. A nasze przedstawienie w tej indyjskiej muzyce to jo zase pregowane przez kszusze formalizowane a na regule wiedzane systemy tej klasickiej indyjskiej muzyki Hindustani, ale cewo hinakša ako ta tošta muzika, jo ta muzika Adivasi. Veni su kradu zvizani z naturu a z gelu a na jednom boce se vena dali dava jano ustnje a uše toko jo vena ve obse ženstvje z groma ženstva a to groni zase ta muzika ta nespuša im jednotlivemu lužaju abo komponistoju a kaž veni muziciruju pon nje dajo veci rozdžil mjazu muzikarjami abo publikumom šikne cynje sobu. Jo, a kak tindac to klince, to słyszymy nie to.

nie zabijcie tego zaszaltować. Nasze niedzielskie uszczywanie, a gledajcie na nasze pobytowania w internecie pod rbb-online.de/sorben a gaśmasze narażenia, niekakie myśli, krytyku, pon, czasem dajcie nam to wiedzieć. My szykne wasze mielki a powieści cytamy, a ten kontakt ten namakaje się na naszym internetowym boku. To jest wszystko, moja mierza Krigo Klim, my się osiedlajemy.